Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: To jest Radio Gra.
1: Niby spotkałem cię przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garść.

0: kalendarzu piątek, 31 dzień lipca, jest 6, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Śledczy planują na dziś oględziny szczątków rosyjskiej rakiety, która spadła zeszłej nocy w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Informacje o tym, że to rosyjski pocisk CH-101, potwierdził wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Mieszkańcy Tarnawy Kolonii, z którymi na miejscu rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski, byli przerażeni. Huk był ogromny, opisuje pan Tadeusz.
2: Potężny był huk. Potężny wybuch, naprawdę. Ja już naprawdę w tym czasie nie spałem.
3: Mieszka pan właściwie mniej niż pół kilometra od tego miejsca, w którym spadł ten obiekt?
2: Blisko jest tutaj, pół kilometra, więcej nie ma. W gorszym przypadku, jakby to gdzieś poleciało, gdzieś na wioskę, ewentualnie coś, no to naprawdę tragedia. Mówiła mi tu sołtyska, czy ona tam była, na pewno nie była blisko, ale mówiła, że gdzieś tak, dosyć duży ten krater jest.
1: Ten krater, przypomnijmy, miał około 10 metrów średnicy i co najmniej 5 metrów głębokości. Nie jestem pewien, czy pozwolę Ukrainie na produkcję patriotów. Tak w wywiadzie dla Financial Times prezydent USA Donald Trump odniósł się do sprawy udzielenia Kijowowi licencji na produkcję pocisków do tych systemów. Na początku lipca, podczas szczytu NATO w Ankarze, amerykański przywódca oświadczył, że Ukraina otrzyma taką licencję. Władimir Zełenski przekazał, że po ostatnim wtorkowym spotkaniu Trump miał zgodzić się na jej wydanie. Jednak prezydent USA w rozmowie z brytyjską gazetą oznajmił, że to jest jeszcze analizowane. To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu ją dajemy, mówił Trump. Polska tymczasem stara się o jedną z unijnych gigafabryk sztucznej inteligencji. Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków na budowę 7 takich centrów, które mają zapewnić Europie własną infrastrukturę do trenowania najbardziej zaawansowanych modeli AI. Rząd zadeklarował na polską kandydaturę ponad 400 milionów złotych wkładu publicznego. Decyzje o przyznaniu finansowania mają zapaść na początku przyszłego roku.
0: Trochę o pogodzie teraz opowiemy dla Torunia i całego regionu na dobry początek dnia i kolejnego upalnego dnia, co bardzo istotne, bo dziś w Toruniu termometry znowu mogą pokazać bardzo wysokie wskazanie, podobnie jak to miało miejsce wczoraj, do 32-33 stopni nawet przewidują synoptycy. Ale uwaga, taka jedna zmiana, że nieco więcej chmur może się dziś nad naszymi głowami pojawiać, zwłaszcza w drugiej części dnia, i wtedy nieco to słońce przesłaniać. Piątek, piąteczek, piątunio, tak, to już dziś. Wielu na pewno czekało, niektórzy nawet bardzo, bo być może rozpoczynają urlop, wakacje za chwilę. Wrócimy do tego tematu z pewnością. Tymczasem Piotrek Olszowski, dzień dobry, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Rano i dobrze, w opcji wakacyjnej startuję już teraz.

dobrego wakacyjnego grania Nigdy Dość, tak też jest u nas w samym środku, środeczku wakacji, bo to przecież ostatni dzień lipca w kalendarzu i na tymże kalendarzu skupimy się za chwilę, bo okazji do świętowania dziś jest przynajmniej kilka. Tymczasem pozdrawiamy wszystkich tych powoli krzątających się gdzieś tam po domostwach i zbierających do projektu pod nazwą Dobry Start Dnia i takiego właśnie wam życzymy. Za chwilę wracamy, a tymczasem gramy dalej.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra. Tak właśnie muzycznie witamy się z wami o poranku. Za chwilę do dobrej piątkowej playlisty wrócimy, ale wcześniej jeszcze gorące życzenia dla Ignacego, Heleny, również Adama, Igi, Jana, Emiliana, Lubomira, Justyna, Germana, Ernesty, Fabi, Beata i Alfonsa. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wśród tak zwanych świąt nietypowych, chociaż wiele z tych świąt nie jest już nietypowymi, bo celebrujemy je od wielu lat, są Dzień Skarbowości, czyli święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników i pracowników izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. Brzmi poważnie, ale to też są ludzie i bardzo serdecznie ich teraz pozdrawiamy. A także Dzień Administratora, święto celebrowane od 2000 roku i tutaj dokładnie chodzi o administratorów systemów komputerowych, stron i sieci, pracowników tak zwanych IT w ogóle. My naszego IT-ego sympatycznego Łukaszka również bardzo serdecznie o poranku pozdrawiamy. Łukasz, wpadnij, bo tutaj coś dziwnego mi wyskoczyło i w ogóle jakoś tak dziwnie te komputery się zachowują. Dobrego dnia!
1: Słuchasz Radia Gra.

0: O poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM i wszystkich, którzy są w drodze teraz i którzy przemykali przed chwilą wiaduktem Kościuszki, któremu się przyglądałem przez okno. Również bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i ciepłe słowa kieruję w stronę tych osób, które niemalże każdego dnia skorzystają z ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu, zwłaszcza z tego odcinka od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa, ponieważ korzystanie z tego odcinka będzie mocno utrudnione, żeby nie powiedzieć wprost niemożliwe już od najbliższej środy, bo wtedy to rozpoczyna się remont tego właśnie odcinka, przypomnę. Od szosy Chełmińskiej do ulicy Świętego Józefa, czyli w zasadzie do samego skrzyżowania przy szpitalu zespolonym, wojewódzkim szpitalu zespolonym. Objazd zalecany ulicami Grunwaldzką, szosą Chełmińską i Długą. No i te roboty rozpoczną się od sfrezowania istniejącej nawierzchni na całym odcinku. Zakończenie robót planowane jest do końca sierpnia, a więc jeszcze do końca wakacji powinniśmy wrócić na tę drogę i korzystać z walorów wyremontowanego traktu Żwirki i Wigury. Mamy nadzieję, że tak faktycznie będzie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Marisa, odkochaj to, za nami w radiu gra na tej fali, a do siódmej jeszcze trochę pogramy. Między innymi Daria Paranoia, ale jeszcze coś tam innego się z pewnością znajdzie. O siódmej znajdziemy dla was najświeższe informacje. W zasadzie to już je nasi dziennikarze, serwisanci kompletują w raporcie o siódmej. Więcej szczegółów będzie też trochę o pogodzie na dziś.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
16: To nie jest pora.
15: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: mgmotor.pl. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
2: Trochę o pogodzie teraz opowiemy dla Torunia i całego regionu na dobry początek dnia i kolejnego upalnego dnia, co bardzo istotne, bo dziś w Toruniu termometry znowu mogą pokazać bardzo wysokie wskazanie, podobnie jak to miało miejsce wczoraj, do 32-33 stopni nawet przewidują synoptycy. Ale uwaga, taka jedna zmiana, że nieco więcej chmur może się dziś nad naszymi głowami pojawiać, zwłaszcza w drugiej części dnia, i wtedy nieco to słońce przesłaniać.
0: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. O 7 zapraszamy na kolejne informacje, ale raz jeszcze przypominamy i z tymi informacjami nie czekamy. To będzie gorący dzień, wysokie wskazania na termometrach, jak już wspominałem, oznaczają jedno, że trzeba o siebie zadbać. Urzędnicy też przypominają, że jak już musimy wyjść i będziemy w okolicach zespołu staromiejskiego czy na samej Starówce, no to warto czasami skorzystać z raszacza, a takie stacjonarne zraszacze wodne w centrum znajdują się na rynku staromiejskim, na rynku nowomiejskim również, przy Alei Solidarności, przy węźle przesiadkowym, a także na bulwarze filadelfijskim na wysokości ulicy Łaziennej. W tych miejscach można się trochę ochłodzić, bez przesady oczywiście, żeby to schludnie nadal wyglądało i żebyśmy nie musieli za chwilę wchodzić do sklepu lub do miejsca pracy mokrzy, jakbyśmy wracali z nad jeziora. No ale taka mgiełka wodna rzeczywiście robi robotę. Pamiętajmy o tym, no i przede wszystkim raz jeszcze zachęcamy do tego, żeby dużo wody pić, ile to tylko możliwe w takie właśnie upalne dni.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: To już bardzo blisko siódmej na zegarze. Zbliżamy się do pełnej, do kolejnych informacji w raporcie. Trochę o pogodzie też będzie po wiadomościach, a ja tak przeglądam sobie te grupy wszystkie, na których Polacy dzielą się swoimi wspomnieniami, ale też planami wakacyjnymi. No i powiem wam szczerze, tak dużo krytycznych opinii o cenach w Chorwacji chyba dotychczas nie widziałem, a śledzę to od dobrych kilku lat. Z roku na rok było, owszem, coraz drożej, ale podobno w tym roku to już jakieś istne szaleństwo. Kto był w Chorwacji? Ręka do góry i może się podzielić swoją opinią na ten temat. Czy rzeczywiście tak jest, jak nasi rodacy przedstawiają to na paragonach grozy, czy może to tylko jakieś odosobnione przypadki i można w Chorwacji wakacje spędzić stosunkowo tanio. Dajcie znać, jak to wygląda. A u nas już za chwilę kolejne najświeższe wiadomości w raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mama! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
4: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
16: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
17: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostyl.com.

0: reklamie.
1: Piątek w kalendarzu, na zegarach już godzina 7, a to oznacza w radiu gra czas na kolejny raport.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na początku informacje z dróg. W najbliższą środę, 5 sierpnia, rozpoczyna się remont ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. Prace drogowe potrwają do końca miesiąca. Odcinek zostanie zamknięty dla ruchu. Kierowcom zalecane będzie korzystanie z objazdów prowadzących ulicami Grunwaldzką, szosą chełmińską i Długą. O poranku przypomnijmy również, że dzisiaj drugi dzień asfaltowania ulicy Świętej Faustyny na Koniuchach. Są utrudnienia na odcinku od Legionów do Kozackiej.
3: To są wiadomości Radia Gra.
2: Jutro, 1 sierpnia w Toruniu wybrzmią syreny alarmowe. Powody są dwa. O tym nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Pierwszy powód to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Syreny zostaną uruchomione w godzinę W, oznaczającą rozpoczęcie w Warszawie akcji Burza, czyli o godzinie 17. Będzie to też okazja do przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu alarmowania o zagrożeniach. Usłyszymy ciągły dźwięk trwający jedną minutę.
2: O toruńskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przeczytacie na naszej stronie internetowej. Na Gra FM publikujemy również cały program Festiwalu Wisły. To wielkie wakacyjne wydarzenie wystartuje 7 sierpnia, zakończy się 16 sierpnia, a festiwal odwiedzi w tym czasie Włocławek, Nieszawę, Ciechocinek, Stajenczynki, Toruń, Wielką Nieszawkę, Bydgoszcz, Chełmno i Grudziądz.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Obiekt, który wczoraj w nocy spadł na Lubelszczyźnie, to była rosyjska rakieta H-101. Potwierdziło to już Ministerstwo Obrony Narodowej.
5: Przyziemiła niedaleko granicy z Polską. Mamy już potwierdzenie. To też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz. Oczywiście spodziewaliśmy się od samego początku, że pewnie tak ta historia się zakończy.
2: Ale co pewność, to pewność, mówił wiceminister Cezary Tomczyk.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Zapraszam na serwis sportowy. Na początku piłka nożna. Polskie kluby rozegrały dobre mecze w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Raków i GKS Katowice grają dalej. Zespół z Częstochowy pokonał wczoraj Waletę 4-0. GKS Żylinę 3-1. Toruńscy Żużlowcy po przerwie w PGE Ekstralidze wracają do rywalizacji. Anioły szykują się na wyjazdowy pojedynek w Zielonej Górze. Zawodnicy Press Toruń przed przerwą wakacyjną byli w doskonałej formie. Po przegranej 12 czerwca w Lesznie wygrali potem wysoko 3 kolejne spotkania. Teraz Press Toruń w Zielonej Górze będzie bronić bonusa i 18-punktowej zaliczki z Torunia. Mecz Falubas kontra Press w najbliższą niedzielę o 17:00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
2: Za nami ciepła noc, termometry cały czas pokazywały w Toruniu ponad 20 stopni Celsjusza, a przed nami upalny dzień. Ponownie spodziewajmy się dużej ilości słońca. W najcieplejszym momencie piątku słupki rtęci mogą zatrzymać się na 33. kresce. Na razie nie będzie padać, ale synoptycy są zgodni. Deszczowo-burzowy front pojawi się nad Toruniem wieczorem albo w noc z piątku na sobotę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
1: Wschód słońca 4:55, zachód 20:29, długość dnia 15 godzin 33 minuty. Już może nie najdłuższy dzień, ale nadal mamy tego czasu całkiem sporo, żeby go wykorzystać tak na otwarcie weekendu. W piątek, 31 lipca. Piotr Olszowski, dzień dobry, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Gra.

wakacyjne rano i dobrze na tej fali w radiu gra. Witam was bardzo serdecznie w piątek, piąteczek, piątunio, tuż przed weekendem wyjątkowym, bo gdzieś tak w połowie, na półmetku wakacji dla wielu uczniów, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Nie martwcie się, mnóstwo czasu jeszcze wolnego przed wami. Ale teraz spoglądamy w gwiazdy. Piątek, 31 dzień lipca, sprzyja spokojnemu domykaniu tygodnia i robieniu rzeczy po swojemu, tak twierdzą gwiazdy. To dobry dzień, by odpuścić perfekcjonizm, zwłaszcza tam, gdzie liczy się bardziej atmosfera niż idealny wynik. Podejrzewam, że w większości miejsc pracy dzisiaj tak będzie. Baran będzie dziś działał szybciej niż wszyscy wokół. Warto tylko sprawdzić, czy nie pominął najważniejszego szczegółu. Byk wyjątkowo mocno doceni wygodę i święty spokój. Ktoś może próbować mu ten plan pokrzyżować, więc uwaga. Bliźnięta usłyszą propozycję, która zabrzmi zbyt dobrze, by była prawdziwa, a jednak może warto ją rozważyć. Kogo tu jeszcze mamy? Raczek będzie potrzebował chwili oddechu od codziennego zamieszania. Krótka przerwa zrobi większą różnicę niż się wydaje. I jeszcze na koniec panna, która zrobi porządek tam, gdzie inni dawno się poddali. I jeszcze przy okazji znajdzie rozwiązanie cudzego problemu. Jak ładnie. Dobrego dnia.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra, do którego za chwilę to dobrego grania oczywiście wrócimy. A propos grania o piłce nożnej, słowo, bo UEFA ogłosiła bojkot wszystkich rozgrywek FIFA, czyli tej piłkarskiej centrali. Stoimy zjednoczeni, niektóre rzeczy są zbyt ważne, by je sprzedawać. Mistrzostwa świata należą do piłki nożnej, tak napisano w oficjalnym oświadczeniu. A jest to reakcja oczywiście na ostatnie pomysły Gianniego Infantiniego, szefa FIFA, między innymi dotyczące potencjalnej sprzedaży praw do organizacji Mistrzostw Świata prywatnym podmiotom. No i wielu kibiców piłkarskich jednogłośnie tutaj przyklasnęło UEFA. No bo wyobraźmy sobie, że na przykład prawa do organizacji kolejnego mundialu chciałby kupić Donald Trump, który na przykład w sokerze zakochał się po ostatnim mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Bóg wie, na ile części chciałby podzielić te 90 minut. Kto wie, może 4 kwarty? To byłoby już za mało.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę gramy dalej, ale taki telefon przed chwilą ciekawy miałem od słuchaczki, która doszła do ciekawego wniosku, z którym pewnie wielu kierowców, użytkowników dróg w Toruniu się zgodzi, że jakieś takie to nasze miasto, Gród Kopernika, rozkopany. No i trudno się dziwić. Nawet na portalu Gra FM zrobiliśmy takie zestawienie, listę remontów drogowych w Toruniu. Olsztyńska, Okulna, Strzałowa, Batorego, Czasolubicka. Tutaj torowisko jest, Świętej Faustyny. Od wczoraj się asfaltowanie zaczęło. Krasińskiego, Żwirki, Wigury i jeszcze dużo, dużo więcej na tej liście. Trudno odmówić racji słuchaczce. Pozdrawiam panią Katarzynę. Z drugiej strony może to dobrze, że tak w kilku miejscach naraz, bo gdyby to miało być tak, że kolejny remont zaczyna się dopiero wtedy, kiedy poprzedni zostanie zakończony, no to nie wiem, kiedy doczekalibyśmy się na przykład rzeczywiście przebudowy olsztyńskiej, budowy tego wiaduktu nad torami. Może w czasie, w którym nie byłby ten wiadukt już potrzebny, bo samochody będą już wtedy latać.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sorry Papi w radiu gra na tej fali. Do 8 jeszcze trochę pogramy. Zalia między innymi się tu pojawi, ale inni artyści również pięknie nam zagrają, zaśpiewają. O pewnej oczywiście kolejne najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie. Zostańcie blisko Radia Gra.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
1: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kozynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
12: Za nami ciepła noc, termometry cały czas pokazywały w Toruniu ponad 20 stopni Celsjusza, a przed nami upalny dzień. Ponownie spodziewajmy się dużej ilości słońca. W najcieplejszym momencie piątku słupki rtęci mogą zatrzymać się na 33 kresce. Na razie nie będzie padać, ale synoptycy są zgodni. Deszczowo-burzowy front pojawi się nad Toruniem wieczorem albo w noc z piątku na sobotę.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
13: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie Radia Gra w Toruniu na 88,8 FM. Zbliżamy się powoli do 8. Najświeższe informacje z Torunia, z regionu, ale też z kraju i ze świata u nas. Oczywiście o 8 w raporcie. A ja już raportuję wam, co ciekawego w planach na sierpień. Może nie w samym Toruniu, bo przecież warto czasami wyskoczyć gdzieś w najbliższą okolicę Zgrodu Kopernika. No to proszę bardzo, taką ciekawą propozycją na pewno nie opodal, całkiem niedaleko, a w również pięknym mieście będzie Nine Hills Festival w Chełmnie, który będzie odbywał się w ten kolejny weekend w dniach od 7 do 9 sierpnia. W trakcie tego festiwalu to piękne miasto, jakim jest Chełmno, zamienia się w wielką scenę dla teatru, muzyki, happeningów i sztuk wizualnych. No a oczywiście nazwa imprezy, dla tych, którzy nie wiedzą, nawiązuje do 9 wzgórz, na których wznosi się średniowieczne Chełmno. Od 7 do 9 sierpnia polecamy, warto zaplanować ten czas, jak tylko pogoda będzie nam nadal sprzyjała, a wierzę, że tak będzie, to Chełmno może być dobrą destynacją na weekendowy wypad i dobrą rozrywkę.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, zbliżamy się do kolejnych informacji, ale jeszcze przed pełną taką ciekawostkę znalazłem. Młodzi pracownicy nie marzą o awansie na stanowiska kierownicze. Nikt już nie chce być szefem, pokolenie Z odwraca się od takich właśnie stanowisk kierowniczych. Pytanie dlaczego, chociaż eksperci oczywiście mają kilka pomysłów na to, dlaczego się tak dzieje. Ja podpowiem, wystarczy być takim szefem, którego da się lubić. Już wszystko będzie okej. Choć nie zawsze to łatwe zadanie, podejrzewam. Zbliżamy się do raportu 8 i po serwisie oczywiście informacje pogodowe, więc zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
2: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
10: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
9: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
10: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
9: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
10: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: W piątek 31 lipca na zegarach mamy już 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
13: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport o poranku. Powoli startuje długo wyczekiwana inwestycja w Toruniu. Chodzi o rozbudowę Olsztyńskiej. Aktualnie wykonawca prowadzi pracę przy gazociągu.
14: Wykonaliśmy znaczną część gazociągu DN315 na odcinku od ulicy Czekoladowej do przejazdu kolejowego. Prace przełączeniowe najprawdopodobniej odbędą się pod koniec sierpnia. Czeka nas jeszcze w poniedziałek zmiana organizacji ruchu związana właśnie z przebudową nowego gazociągu. Na ulicy Suwalskiej nie będzie możliwości wyjazdu na ulicę Olsztyńską przez okres 2-3 dni.
13: Tłumaczył nam kierownik robót Łukasz Dab.
15: O tym piszemy na Gra FM.
13: Sąd okręgowy w Toruniu uznał Dariusza G. za winnego oszustwa podatkowego. Wymierzył karę roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Sprawa ma początek w 2020 roku, gdy prokuratura oskarżyła mężczyznę o wystawienie nieprawdziwej faktury VAT na kwotę prawie 10 milionów złotych. Dotyczyła ona nieruchomości we Władysławowie. Następnie dokument został wykorzystany do złożenia deklaracji w toruńskiej skarbówce. Celem działania było uzyskanie zwrotu nadwyżki VAT w wysokości ponad 1 800 000 złotych. Ostatecznie jednak zwrot nie został zrealizowany. W 2023 roku Sąd Okręgowy w Toruniu uniewinnił Dariusza G., ale po interwencji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sprawa wróciła na wokandę. W kolejnym wyroku, już z lipca tego roku, mężczyznę uznano winnym popełnienia przestępstwa oszustwa podatkowego. Wyrok nie jest prawomocny.
1: To są wiadomości Radia Gra.
13: Teraz w porannym raporcie informacje ze świata. Donald Trump stwierdził w jednym z wywiadów, że nie jest pewien, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. Dodał, że jest to analizowane. Zapowiedzi przekazania takiej licencji pojawiły się wcześniej podczas szczytu NATO na początku lipca. Taka deklaracja miała też paść w rozmowie z prezydentem Ukrainy w tym tygodniu.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
13: Zapraszam na raport sportowy. Siatkarska kadra Ukrainy dzielnie walczyła z Polską w ćwierćfinale Ligi Narodów. Wygrała nawet jednego seta, ale biało-czerwoni w niemal pełnym składzie byli za mocni. Skończyło się na 3-1, a do wygranej zespół poprowadził m.in. przyjmujący Tomasz Fornal.
15: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
13: Dzisiaj w Ningbo w Chinach w Lidze Narodów dzień przerwy, a jutro półfinał. Już o 9 rano Polacy zagrają w nim ze Słowenią. I jeszcze tenis. Magdalena Fręch nie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Waszyngtonie. Nasza tenisistka postraszyła jednak trzecią w światowym rankingu Jessica Pegulę, wygrywając pierwszego seta, ale w kolejnych górą była już Amerykanka.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
13: Do godziny 20 będą ważne ostrzeżenia meteo dla Torunia i regionu dotyczące wysokiej temperatury. Termometry w mieście mogą pokazać dzisiaj 33 stopnie. Na niebie sporo słońca, warunki biometeo będą niekorzystne, wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Parasole na razie nam się nie przydadzą, ale wieczorem albo w nocy może popadać.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: To ja przypomnę raz jeszcze: Ignacy, Helena, ale też Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa dziś świętują. Wszystkiego dobrego z okazji imienin. A my startujemy z kolejną godziną wakacyjnego rano. I dobrze, Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: wakacyjne rano i dobrze w radiu gra na tej fali. Już za chwilę pogramy dalej, ale wcześniej bardzo serdecznie i ciepło pozdrowimy tych wszystkich, którzy dziś odliczają już tylko godziny i minuty do rozpoczęcia urlopu i upragnionych wakacji. Udanego wypoczynku życzymy. Mamy nadzieję, że wszystko będzie ok. No, jest już taką małą gwiazdką na końcu, no bo być może wybieracie się nad nasze polskie morze. Tutaj bywa różnie. No i niestety ta lokalizacja rozczarowuje turystów. Jak nie kiepska pogoda, którą mieliśmy z początkiem lipca, bo wiało, bo padał deszcz, no to teraz pojawiły się sinice. W czterech nawet już kąpieliskach zakazano wchodzenia do wody, bo pojawiły się i sinice, i siedliska bakterii. Ja tu mam wrażenie, wiecie, że ktoś kiedyś w knajpie nad polskim morzem zamówił rybkę i dostał na talerzu taką złotą. Nie zjadł jej, ale nie dlatego, że na przykład była usmażona na starym oleju, ale skąd? Tylko po prostu w zamian ta rybka zaoferowała spełnienie życzenia. Niech tu będzie jak nad Adriatykiem, powiedział rozczarowany pogodą i sinicami turysta. Konkrety jednak, wiecie, nie padły i niestety zamiast pogody i krystalicznej wody pojawiły się jedynie chorwackie ceny.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Velvet, Rock Down to Electric Avenue w Radiu Gra na tej fali. Za chwilę wrócimy do grania. Uwaga, uwaga! Amerykańskie linie lotnicze zakazują wstępu na pokłady swoich maszyn robotom humanoidalnym. Chodzi o wszelkie maszyny, które mogą przypominać albo ludzi, albo zwierzęta, ale wcale nimi nie są. A to wszystko po jednej z takich sytuacji, które miała ostatnio miejsce. Jeden z pasażerów postanowił zabrać takiego elektrycznego pieska. A ten, jak wiadomo, w środku co ma? Ogromne ogniwa, ogromne baterie, które mogłyby wybuchnąć albo zacząć płonąć gdzieś tam wysoko w chmurach i wprowadzić zagrożenie dla innych pasażerów. Komunikat jest jasny. Nic, co przypomina człowieka albo psa, ale tym człowiekiem, czyli pasażerem samolotu, nie jest, nie ma wstępu na pokład maszyny. No dobrze, ale już nikt nie powiedział, że takim robotem humanoidalnym nie może być stewardesa, albo tym bardziej pilot. No i sformułowanie, czy aby na pewno leci z nami pilot, nabierze nowego znaczenia.
1: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan.
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
11: masz. Store Impact, tań weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantaloupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
13: Zaprasza Auto Frelick, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

dobra nuta na tej fali w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Moi drodzy, słuchacze, słuchaczki, przypominamy o budżecie obywatelskim Torunia na przyszły 2027 rok, ponieważ w ostatnich dniach opublikowana została lista, wstępna lista projektów, które zostaną poddane głosowaniu. Ale to nie jest tak, że na wszystkie z tych projektów na pewno będziemy głosować, ponieważ teraz, do dziś włącznie, mieszkańcy mogą składać do prezydenta miasta Torunia odwołanie od wyników wstępnej weryfikacji. Czy na przykład na tej liście jest, nie wiem, propozycja przebudowy części schroniska dla bezdomnych zwierząt. A ktoś na przykład nie lubi zwierząt albo bezdomnych zwierząt. No nie wiem, idę w skrajne przypadki, ale i takie też są wśród nas. Trzeba to brać pod uwagę. No to może się od tego odwołać. Albo na przykład jest kino letnie na bulwarze filadelfijskim i taki smerf maruda przychodzi i mówi, nie cierpię kina na bulwarze filadelfijskim. No to jeszcze dziś do końca dnia jest czas, żeby napisać o tym do prezydenta. Prezydent na pewno się ucieszy, że będzie mógł coś takiego przeczytać i zająć swój czas. I dopiero wtedy będzie można powoli myśleć o głosowaniu, a to w budżecie obywatelskim Torunia rozpocznie się 7 września, potrwa do 20 września tego roku.

0: Moving to the Sun. Bardzo letni, wakacyjny kawałek, a do tego energetyczny. A energia na pewno przed weekendem się przyda, prawda? Do dziewiątej jeszcze trochę pogramy, więc zostańcie blisko radia. O pełnej o dziewiątej u nas oczywiście na kolejne, najświeższe, najważniejsze informacje.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
6: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
7: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
6: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
7: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
6: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
7: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
10: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
13: Do godziny 20 będą ważne ostrzeżenia meteo dla Torunia i regionu dotyczące wysokiej temperatury. Termometry w mieście mogą pokazać dzisiaj 33 stopnie. Na niebie sporo słońca, warunki biometeo będą niekorzystne, wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Parasole na razie nam się nie przydadzą, ale wieczorem albo w nocy może popadać.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
14: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w radiu gra. O 9 u nas kolejne informacje, a tu jeszcze garść newsów z życia gwiazd. Tych takich naszych tutaj, które na wielu, bardzo wielu koncertach tego lata na przykład możemy zobaczyć. No i jeśli mówimy o rekordziście koncertowym, no to oczywiście Skoli musi tutaj pojawić, który opowiada trochę o kulisach swojego życia, nie tylko zawodowego, ale tego prywatnego. I jak niektórzy mogliby pomyśleć, że to momentami taki trochę niegrzeczny chłopak, szalony, no to proszę bardzo, bardzo poukładane okazuje się i na przykład kasiorę w tym biznesie trzyma jego mama, pani Maria Skolimowska. To ona jest menadżerką, jak sam Skolim mówi, moja mama trzyma kasiorę, jest menadżerem, ja to po prostu gram, nie wiem, co tam się z tym wszystkim dzieje. Na pewno mi odkładają, mówiąc o rodzicach, żebym tam miał na jakąś kromkę chleba i czarną kawę. No, cały Skolim. A mamie tylko pogratulować, że ma jeszcze siłę do tego wszystkiego, bo jest czego pilnować, jeśli chodzi o biznes tego artysty. Swoją drogą zastanawiam się, czy na przykład mama, jak syna usprawiedliwia z nieobecności w szkole, to nuciła pod nosem temperaturę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze. Przed nami kolejne informacje w raporcie. Trochę szczegółów o pogodzie na ten upalny piątek niemalże na całym obszarze kraju. Więcej szczegółów za chwilę. Zostańcie blisko radia.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: To Rimpex, tań weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
10: Po reklamie.
0: Piątek, 31 dzień lipca, jest 9. Czas na najświeższe informacje w raporcie. Zapraszam.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku mamy informacje od drogowców z Torunia. Szykują się zmiany na szosie lubickiej. Od 4 sierpnia, czyli od najbliższego wtorku, prowadzone będą kolejne prace na przejeździe torowo-drogowym w rejonie skrzyżowania szosy Jamonta i Śleskiego. Zamknięte będą 3 pasy ruchu od strony ścieżki rowerowej. Drogowcy zostawią dla kierowców tylko 2 pasy. Jeden do jazdy na wprost i drugi do jazdy na wprost i skrętu w prawo w Śleskiego. Nadal będzie obowiązywać zakaz skrętu w lewo z szosy lubickiej w Jamonta.
1: To są wiadomości Radia Gra.
11: Dzisiaj termometry w Toruniu mogą pokazać nawet 33 stopnie i trwają wakacje. To idealny czas, by pojawić się na bydgoskim przedmieściu. Tam o godzinie 14 na basenach letnich Mosiru wystartuje impreza Toruń Summer Time. O przygotowanych atrakcjach mówi nasz dziennikarz Marcin Wiśniewski.
12: Konkursy pływackie, wyścigi w flamingach, w pontonach, no i specjalna zorbingowa kula, w której będzie można pochodzić po wodzie. Ale największą atrakcją będzie darmowe nurkowanie z akwalunkiem i instruktorami z Family Diving, którzy zabiorą was pod wodę, a pod wodą będziecie mogli znaleźć między innymi specjalną rafę koralową.
11: Start imprezy o godzinie 14. Wstęp dla dzieci i młodzieży będzie bezpłatny. Impreza odbędzie się pod patronatem Radia Gra.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Szczątki rosyjskiej rakiety, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, już zabezpieczone w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Działania prokuratorów w terenie już się zakończyły. Dzisiaj ruszają dokładne oględziny. Polskim śledczym pomoże ekspert z Ukrainy.
13: Z jego wiedzy będziemy chętnie korzystali, co ma znaczenie jakby dodatkowe, bo my mamy swoich specjalistów, którzy już niestety mają doświadczenie, bo już nie pierwszy raz mamy do czynienia z obiektem latającym, który pojawia się w naszej przestrzeni powietrznej, ale chętnie skorzystamy z wiedzy i umiejętności i doświadczenia sąsiednich krajów.
11: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: 33 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, niekorzystne warunki biometeo, sporo słońca na niebie. Taka jest prognoza pogody na piątek w Toruniu. Słonecznie i upalnie będzie przez praktycznie cały dzień, ale wieczorem albo w nocy z piątku na sobotę lepiej mieć przy sobie parasol. Przez region może przejść deszczowy lub burzowy front.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: I to tyle i to już na ten piąteczek, przynajmniej o poranku, w wakacyjnym rano i dobrze. Mariusz Pucuło za chwilę już gotowy w progach startowych, a ja życzę dobrego dnia i dobrego weekendu. Piotr Kolszowski, kłaniam się, ponownie spotykamy się w poniedziałek, z samego rana. Trzymajcie się, cześć, pa, pa. You

0: hity pełne słońca w Radiu Gra. To słychać. Calvin Harris, How Deep Is Your Love. A dzisiaj znowu mamy ostrzeżenie przed bardzo wysokimi temperaturami w Toruniu. Apogeum po południu w okolicach godziny, niech sprawdzę, 16-17, wtedy 32 stopnie. Na szczęście nie zabraknie dzisiaj chmur, które to słońce będą filtrować, ale z tych chmur dzisiaj nie popada, za to na jutro mamy zapowiedź deszczu. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie, zapraszam do 13. Za chwilę Backstreet Boys.
1: Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Szukasz czegoś?
1: Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Mundialowa Shakira w Radiu Gra. A ciekawe, czy ten mundial za 4 lata się odbędzie i jak będzie wyglądał, bo przypomnę, że UEFA i wszystkie 55 zrzeszonych w niej federacji sprzeciwiają się planom przekazania prywatnym inwestorom udziałów własnościowych w Mistrzostwach Świata, a taki plan ma łysy z FIFA. Europejska Centrala Piłkarska zapowiedziała, że jej reprezentacje nie będą brały udziału w turniejach FIFA, dopóki propozycja nie zostanie całkowicie wycofana. Tak sobie myślę, że może to i lepiej. Nie będziemy musieli patrzeć na męczarnię naszych piłkarzy w eliminacjach do mundialu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Aha, Europejska Federacja to nie wszystko, bo także Konfederacja Piłkarska Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów i 41 zrzeszonych w niej federacji też sprzeciwiają się planom FIFA. Czekamy na rozwój akcji i gramy dalej. Teraz Yazoo i Nobody's Diary.

Sanach i Daria Zawiałow razem w jednej piosence Eldorado. Jak tam kawusia już zrobiona? No dzisiaj robimy sami, a jutro możemy popatrzeć, jak robią to mistrzowie. Jutro w klubie NRD czeka nas kawowy trójbój, czyli bariści walczyć będą o nagrody w kilku kategoriach. Udział weźmie 24 baristów, a wszystko rozpocznie się jutro o godzinie 10, a to przecież bardzo dobra pora na kawkę. Kawowy trójbój w Toruniu jutro w klubie NRD. U nas za chwilę najnowsza prognoza pogody.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: 33 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, niekorzystne warunki biometeo, sporo słońca na niebie. Taka jest prognoza pogody na piątek w Toruniu. Słonecznie i upalnie będzie przez praktycznie cały dzień, ale wieczorem albo w nocy z piątku na sobotę lepiej mieć przy sobie parasol. Przez region może przejść deszczowy lub burzowy front.

0: Loka i prawdziwe powietrze. Piosenka zainspirowała mnie do tego, żeby sprawdzić jakość powietrza w Toruniu. No dzisiaj jest umiarkowana. Więcej informacji już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra w piątek 31 dnia lipca na zegarach 10, czyli pora na raport i prognozę pogody.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Nic nie zagraża życiu trojga osób, które wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze koło miejscowości Słup w naszym województwie. Do zdarzenia doszło dzisiaj rano. Po wypadku balon odleciał bez załogi. Pilot ma złamaną nogę, jedna z pasażerek rękę, druga ma także obrażenia ręki. A jak to się stało, o tym powie Krzysztof Zasada.
13: Balon podchodził do lądowania na polu w okolicach miejscowości Słup. W trakcie tego manewru zahaczył o gałęzie drzewa. Wtedy przechylił się kosz, w którym znajdował się pilot i dwie pasażerki.
14: Balon w wyniku tego całego zdarzenia uwolnił się i odleciał w kierunku północnym.
13: Jak dodał Łukasz Kowalczyk z grudziąckiej policji, o tym incydencie powiadomiono już Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
1: To są wiadomości Radia Gra.
12: Wracamy do Torunia. Trwa remont ulicy Okulnej. W związku z tą inwestycją autobusy pojadą po Lewobrzeżu inaczej. Pierwotnie MZK nie planowało wprowadzać drastycznych zmian w trasach linii. Po analizie sytuacji na placu budowy stwierdzono jednak, że bardzo wąski pas ruchu, intensywna praca ciężkiego sprzętu oraz dotychczasowe niebezpieczne sytuacje wykluczają możliwość bezpiecznego kursowania autobusów przez Okulną. Dlatego już od jutra autobusy numer 12, 29 i N93 pojadą objazdami. Zawieszone będą niektóre przystanki. Szczegółów szukajcie na Gra FM.
1: Dzieje się na drogach.
12: Dzisiaj w naszych serwisach zaglądamy także na ulicę Olsztyńską w Toruniu. Rusza rozbudowa wylotówki z miasta. Na te inwestycje kierowcy czekali od lat. Aktualnie wykonawca prowadzi m.in. roboty przy gazociągu.
15: Na razie ten ruch na Olsztyńskiej odbywa się normalnie, ale chwilowe zwężenia się pojawiały.
16: Tak, wykonujemy przebudowy wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej. Wiąże się to, że musimy ręcznie kierować ruchem, tak żeby te utrudnienia związane z naszymi pracami były jak najmniejsze.
15: Wiemy już tutaj z informacji przekazanych przez MZD, że od poniedziałku będą zmiany w rejonie ulicy Suwalskiej.
16: Tak, będzie utrudniony wyjazd ulicy Suwalskiej. Musimy zamknąć ten wylot, żeby wykonać włączenie gazociągiem DN 315 właśnie w ulicy Suwalskiej.
12: Z kierownikiem budowy Łukaszem Dabem rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zapowiada się upalny dzień, choć jednak nie tak słoneczny jak czwartek w Toruniu. Mimo to słupki rtęci mogą po południu pokazać 32-33 stopnie. Warunki biometeo będą niekorzystne. O poranku gdzieniegdzie nawet pokropiło, ale bardziej intensywne opady deszczu i możliwe burze synoptycy przewidują dzisiaj wieczorem albo w nocy z piątku na sobotę.
0: Ciałem jesteśmy w pracy, ale myślami już coraz częściej przy grillu, na jeziorku albo po prostu na kanapie. I bardzo dobrze, odliczamy godziny do weekendu. Pozdrawiamy tych, którzy, tak jak my, ciągle jeszcze w pracy i tych, którzy mają już wakacje i urlopy. No, być może dla niektórych to jest właśnie nie tylko odliczanie do weekendu, ale także odliczanie do urlopu. Upał, dzisiaj upał. Szykujemy się na temperatury powyżej 30 stopni, a podobno podczas upału wszystko nas wkurza, wszystko nas irytuje. Dlaczego tak się dzieje? Spróbujemy to wyjaśnić za kilka minut. Mariusz Pucyło, witam ponownie.

0: Despacito.
1: Hity pełne słońca na gorący dzień. Despacito to Luis Fonsi w Radiu Gra. A jak jest gorąco, to wszystko nas wkurza, wszystko nas irytuje, bo tak jest, że temperatury sprawiają, że nasze nerwy są bardziej napięte niż zwykle i to nie jest tylko kwestia zwyczajnego złego humoru. Badania naukowe pokazują, że ekstremalne temperatury wpływają nie tylko na nasze ciało, ale także na sposób, w jaki funkcjonuje nasz mózg. Także kto dzisiaj nerwowy, kto rozdrażniony, kto poirytowany, wszystko można zrzucić na pogodę. Jak zwykle, bo przecież jak są mrozy, to też jesteśmy wkurzeni.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
15: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Gra.

0: Hity pełne słońca na gorący dzień. Tym razem Sean Paul i Dua Lipa. Kończy się lipiec, zaczyna się sierpień. Przyniesie nam różne zmiany, między innymi na naszych drogach od jutra. Autobusy linii numer 12, 29 i N93 będą kursować zmienionymi trasami w związku z remontem ulicy Okulnej. Od poniedziałku w związku z trwającą przebudową Olsztyńskiej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z zamknięciem wylotu ulicy Suwalskiej. A od środy rozpoczyna się remont Żwirki i Wigury. Prace będą realizowane na odcinku od szosy Chełmińskiej do ulicy Świętego Józefa. Tych różnych drogowych utrudnień jest jeszcze więcej, więc przygotowaliśmy taką specjalną listę, taki specjalny poradnik Rozkopany Toruń. Znajdziecie go na naszej stronie Gra FM. Tam aktualna lista remontów drogowych w Toruniu ze szczegółami. Odsyłam na naszą stronę gra.fm.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Po reklamie.
4: Zapowiada się upalny dzień, choć jednak nie tak słoneczny jak czwartek w Toruniu. Mimo to słupki rtęci mogą po południu pokazać 32-33 stopnie. Warunki biometeo będą niekorzystne. O poranku gdzieniegdzie nawet pokropiło, ale bardziej intensywne opady deszczu i możliwe burze synoptycy przewidują dzisiaj wieczorem albo w nocy z piątku na sobotę.
5: To jest Radio Gra.

0: Taylor Swift w radiu gra. Gorąco, gorąco, bardzo rajcująco. Tak było kiedyś w jednej piosence. No ale ten upał troszeczkę nam będzie przeszkadzał. Przypomnę, dzisiaj temperatura powyżej 30 stopni. Co zrobić, żeby poczuć ulgę w upalny dzień? Radzą nam tak. No przede wszystkim najważniejsze jest nawodnienie organizmu. I eksperci zalecają picie letniej, a nie zimnej wody. Letniej wody lub napojów z elektrolitami. Najlepiej bez cukru i alkoholu. Dobrym rozwiązaniem mogą być domowe napoje izotoniczne. Jak taki zrobić? Do litra wody dodać odrobinę soli, soku z cytryny i łyżeczkę miodu i już mamy świetny napój, który pomoże uzupełnić utracone minerały i skutecznie nawodnić organizm. A w taki dzień jak dziś zalecają nam pić przynajmniej 3,5 litra wody. Także szklanki w górę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A teraz pogramy sobie na cymbałkach. W radiu gra Fun Factory, przypominają hit sprzed lat. I wanna be with you. Check it out, check it out.

0: 3. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/abaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Po reklamie.
13: Hity pełne słońca powrócą dosłownie za momencik. Teraz mamy 11. Zapraszam na raport i prognozę pogody.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu na odcinku od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa. Prace drogowe wystartują w środę i potrwają do końca miesiąca. Odcinek zostanie zamknięty dla ruchu. Drogowcy wytyczą objazd przez Grunwaldzką, szosę Chełmińską i Długą.
15: Dzieje się na drogach.
14: Trwa także remont Olsztyńskiej w Toruniu. Na placu budowy z naszym mikrofonem pojawiła się Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: Tutaj oczywiście było zapewnienie od początku, że ten ruch na Olsztyńskiej będzie się odbywał przez cały czas trwania robót, no ale na pewno takie jakieś większe utrudnienia kierowców czekają.
17: W związku z tym, że planowane są kolejne fronty, na których będziemy pracować, czyli kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz powoli roboty elektryczne i teletechniczne, te utrudnienia na pewno się pojawią. Najprawdopodobniej końcówka sierpnia, początek września.
14: Mówił nam Łukasz Dab, kierownik robót na Olsztyńskiej.
18: To są wiadomości Radia Gra.
14: Koszykarska Feta Kopernika odbędzie się w Toruniu już po raz 10. Na imprezę zaprasza Michał Sula, dyrektor Twardych Pierników i współorganizator wydarzenia.
19: Tradycyjnie Błonia Nadwiślańskie. W programie wydarzenia Wiśnia Basket Meeting, czyli meeting dla najmłodszych z udziałem gospodarzy Łukasza Wiśniewskiego. A w drugiej części eliminacje, turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski 3x3 Quest. Jesteśmy jednym z 10 turniejów eliminacyjnych w tym roku.
14: W przypadku złej pogody turniej 3x3 zostanie przeniesiony do Areny Toruń.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert z informacją: bądź przygotowany, pobierz rządowy poradnik bezpieczeństwa. Niestety jest problem, bo strona, do której odsyła wiadomość, nie zawsze działa. Jakub Rybski próbował ustalić, co się stało.
20: No to jest w tej chwili sprawdzane i wyjaśniane. Rozmawiałem z rzeczniczką MSWiA Karoliną Gałecką, która powiedziała mi, że w momencie rozsyłki tego SMS-a ten link działał, jednak gdy alert został wysłany do wszystkich w Polsce i ludzie zaczęli klikać w link, najprawdopodobniej doszło do przeciążenia serwerów rządowych stron.
14: A to wszystko to oczywiście echa wczorajszej sytuacji na Lubelszczyźnie, kiedy to mieszkańcy nie otrzymali żadnych alertów RCB, że niedaleko Tarnawy Kolonii spadła rakieta. O Ostrzeżenie od IMGW dotyczące upałów będzie ważne dzisiaj do godziny 20. Według synoptyków słupki rtęci będą ciągle pnąć się do góry i po południu w Toruniu mają być 33 stopnie Celsjusza. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Może on przybrać na sile wieczorem lub w nocy, kiedy przez region mają przejść burze.
13: Witamy ponownie po 11:00, to oznacza, że jesteśmy już na ostatniej prostej do weekendu, który już tam gdzieś wygląda zza rogu i macha nam ręką jak dawno niewidziany znajomy. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Teraz Anne Winsborn, Everything I Do, potem kolejne podpowiedzi, jak sobie radzić z upałem.

0: Pam, pam, param, Joel Corey w Radiu Gra, a teraz muzyczne propozycje na ten weekend. Najpierw na poważnie, jutro w Centrum Jordanki o 18 w sali kameralnej koncert Efekt Chopina, czyli utwory naszego mistrza, grał będzie Andrzej Wierciński. I skoro jesteśmy przy mistrzach, to nasi mistrzowie bluesa, albo nawet blues rocka, czyli zespół Jam, pojawi się w niedzielę o 19 także w sali koncertowej Centrum Jordanki. Zapraszają na sentymentalną podróż po rockowych wspomnieniach i dźwiękach bluesa z zespołem Jam właśnie.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
8: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
9: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności. Bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra w Radiu Gra. Niektórzy cieszą się, że nareszcie znowu wróciły upały. A my wracamy do tematu, jak się ochłodzić podczas upałów. Okazuje się, że to może być całkiem łatwe, całkiem proste. O chłodnych napojach już mówiliśmy. Ważne, żeby nie były zimne, tylko najlepiej letnie. Unikajmy alkoholu, napojów z kofeiną, bardzo słodkich produktów, które sprzyjają odwodnieniu. Posiłki raczej lekkie, dobre są sałatki i świeże owoce. A jeżeli chodzi o takie fizyczne chłodzenie ciała, można przykładać sobie na przykład zimne okłady, może być nawet butelka z zimną wodą. Można wziąć letni prysznic, nielodowaty. No i oczywiście dzisiaj nosimy luźne ubrania z naturalnych materiałów. Dzisiaj, przypomnę, temperatura znowu ma przekroczyć 30 stopni. Jak jest tak gorąco, to wszystko, co zimne, jest dobre. Nawet zimny drani.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Odliczanie do weekendu trwa. Może być po polsku, po hiszpańsku albo po angielsku. To był Pitbull, a za chwilę sprawdzimy prognozę pogody.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
7: Nie zgadzam się.
6: Słucham?
7: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
6: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
7: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.
13: Ostrzeżenie od IMGW dotyczące upałów będzie ważne dzisiaj do godziny 20. Według synoptyków słupki rtęci będą ciągle pnąć się do góry i po południu w Toruniu mają być 33 stopnie Celsjusza. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Może on przybrać na sile wieczorem lub w nocy, kiedy przez region mają przejść burze.
1: To jest Radio Gra.

0: Powrót lata cieszy bardzo wiele osób i korzystajmy z tej pogody, jeżeli taką lubicie, bo być może wcale długo nie potrwa. Bociany, które mają szósty zmysł, już wyczuwają i już trenują. Właśnie czytam, że młode bociany na Mazurach intensywnie trenują latanie przed wyprawą do Afryki, a to może być już nawet za 2 tygodnie. Korzystajmy z tego lata, korzystajmy z pogody, dopóki jest.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Impact Stań Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantaloupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Po reklamie.
0: Zaczynamy raport o 12. Dzisiaj mamy piątek, 31 dzień lipca. Przed nami najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Kończy się pierwszy miesiąc wakacji. Na początku serwisu ku przestrodze zaglądamy w policyjne statystyki. Mundurowi, by działać na wyobraźnię kierowców, codziennie aktualizują polską mapę śmiertelnych wypadków drogowych. W czasie tego lata na naszych ulicach zginęło już 145 osób. W województwie kujawsko-pomorskim doszło do 9 zdarzeń, w których zginęło 10 osób. Jak wiecie z naszych serwisów, wczoraj kolejna tragedia miała miejsce na drodze krajowej numer 10 między Toruniem a Bydgoszczą, zwanej też drogą śmierci. Czołowo zderzyły się osobówka i ciężarówka. Zginął kierowca samochodu osobowego.
1: To są wiadomości Radia Gra.
10: Jutro, 1 sierpnia w Toruniu wybrzmią syreny alarmowe. Powody są dwa. Więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
11: Pierwszy powód to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Syreny zostaną uruchomione w godzinę W, oznaczającą rozpoczęcie w Warszawie akcji Burza, czyli o godzinie 17. Będzie to też okazja do przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu alarmowania o zagrożeniach. Usłyszymy ciągły dźwięk trwający 1 minutę.
10: O toruńskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego piszemy także na naszej stronie internetowej Gra FM.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Śledczy rozpoczęli szczegółowe badania szczątków rosyjskiej rakiety, która rozbiła się na Lubelszczyźnie. Poinformowano o zebraniu obszernego materiału dowodowego. Żołnierze WOT przeczesali teren o powierzchni 3 km². Dzisiaj w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej odbywają się oględziny znalezionych szczątków rakiety. Prokuratura nie ujawnia, czy znajdują się na niej jakiekolwiek napisy. Dlaczego?
12: Także po to, aby specjaliści od OSINT-u z innych krajów nie czynili na podstawie danych, które ja będę Państwu ujawniał, swoich ustaleń.
10: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
10: słupki rtęci pną się do góry. Po południu w mieście mogą być nawet 33 stopnie Celsjusza. Ostrzeżenie IMGW dotyczące upałów będzie ważne do godziny 20. Warunki biometeo w Toruniu dzisiaj są niekorzystne. Synoptycy twierdzą, że dzisiaj w nocy będzie padać. Możliwe, że przez region przejdzie też burza, ale temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Jutro w ciągu dnia ma być tak plus 27.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Czekaliśmy na ten moment cały tydzień i właśnie nadszedł. Zaczynamy piątkowe popołudnie. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie, pozdrawiamy solenizantów. Dzisiaj imieniny świętują Ignacy i Helena. Wszystkiego dobrego. Za moment sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny, a to już Dub Dogs i How Does It Feel.

0: L'Italiano i Toto Cotugno. Niech to będzie prezencik dla tych, którzy dzisiaj mają urodziny. Pozdrawiamy serdecznie, a na liście urodzonych dzisiaj gwiazd m.in. Louis de Funès, francuski aktor komediowy. Dzisiaj 112. rocznica jego urodzin. 62 lata temu urodziła się Sissy Catch. J.K. Rowling, brytyjska pisarka, autorka Harry'ego Pottera, ma 61. urodziny. Grzegorz Turnau, 59. Mateusz Gessler, polski kucharz, restaurator, kończy lat 46. A siatkarz Wilfredo Leon kończy 33 lata. Wczoraj zrobił sobie i nam świetny prezent, załatwiając naszej reprezentacji półfinał Ligi Narodów. Osoby urodzone dzisiaj to słoneczne dusze, które łączą w sobie odwagę do działania, błysk kreatywności i ten specyficzny luz, dzięki któremu potrafią rozbroić każdą sytuację śmiechem. Pozdrawiamy wszystkich dziś urodzonych, a za chwilę Kacperczyk i Vito Bambino.
1: Reklama.
2: Dorimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na dorimpex.pl.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą, w tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
5: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra. Bo to nie...

0: Roxette w Radiu Gra. Temperatura w ten weekend będzie bardzo wysoka. Będziemy marzyć o schłodzeniu. To przypominam o fajnej akcji. Baseny letnie w Toruniu zapraszają na Toruń Summertime. I to już dzisiaj, i to już w piątek. Więcej dzieci i młodzież od 14 do 17 ma wstęp bezpłatny. Czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy pływackie, zawody w skokach do wody, turniej waterpolo, rozgrywki badmintona, siatkówki plażowej i bóle. Najmłodsi będą mogli bawić się w trakcie dyskoteki Malucha, zatańczyć wspólnie makarenę w hawajskich rytmach i spróbować swoich sił w konkursie tańca limbo. Dla dorosłych między innymi okazja spróbowania nurkowania z akwalungiem. Toruń Summertime, wydarzenie na miejskich basenach letnich, dzisiaj po południu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Tanecznym krokiem wchodzimy w ten weekend. Przypomnę, to będzie pierwszy weekend sierpnia. Dzisiaj ostatni dzień lipca. Teraz Bausa i Magnetic.

0: Jak ktoś ci mówi, zróbmy to jak najprędzej, to lepiej sprawę najpierw przemyśleć. To tak w nawiązaniu do tekstu tej piosenki. Alaj i wideo. Za chwilę najnowsza prognoza pogody, potem gramy dalej. Między innymi będzie Shania Twain, będzie też Mossy Man.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
8: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
9: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.
16: Słupki rtęci pną się do góry, po południu w mieście mogą być nawet 33 stopnie Celsjusza. Ostrzeżenie IMGW dotyczące upałów będzie ważne do godziny 20. Warunki biometeo w Toruniu dzisiaj są niekorzystne. Synoptycy twierdzą, że dzisiaj w nocy będzie padać, możliwe, że przez region przejdzie też burza, ale temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Jutro w ciągu dnia ma być tak plus 27.
17: Let's go, girls.
18: To jest Radio Gra.

0: hity pełne słońca, dobre na tą falę upałów. A czytam, że w sierpniu ma być ich nawet kilka. Będą podwyższać temperaturę do 35 nawet stopni Celsjusza. Tak na terenie większości kraju, z wyjątkiem północy, bo tam o trójkę z przodu w sierpniu będzie trudno. Podobno także wrzesień ma być ciepły, cieplutki. Takie są aktualne prognozy. No to ja żegnam gorąco, bo jak inaczej w taki dzień, i zapraszam jutro w samo południe. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: pełne słońca.
1: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
4: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Golda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
10: Gdy

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz, a do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Piątek, 31 lipca, jest 13. W Radiu gra czas na najświeższy raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. W najbliższy wtorek PGE Toruń przeprowadzi drugi i ostatni w tym roku etap prac remontowych w miejskiej elektrociepłowni, mówi Julita Karpińska z biura prasowego PGE Toruń.
4: Będą one wymagały krótkotrwałego wyłączenia źródła ciepła, oznacza to krótkotrwałą przerwę w dostawach ciepłej wody.
3: Taka przerwa od 9 do 17 w najbliższy wtorek 4 sierpnia zaplanowana jest w budynkach we wschodniej i centralnej części Torunia, na takich osiedlach jak na Skarpie, Rubinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Jar, Starówka, Osiedle Młodych, Chełmińskie Przedmieście i Osiedle Tysiąclecia.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Trwa upalny piątek, jesteśmy na półmetku wakacji, to idealny czas, by pojawić się na basenach letnich na bydgoskim przedmieściu w Toruniu. Tam za godzinę wystartuje impreza Summertime. Na uczestników czekają m.in. zorbingowa kula, konkursy pływackie, turnieje waterpolo czy siatkówki plażowej. Przewidziano również dyskotekę, wspólne tańce i konkurs limbo. Wstęp dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny. Przypomnijmy, Toruń Summertime startuje o godzinie 14.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Rosyjska rakieta H-101, która spadła wczoraj na pole na Lubelszczyźnie, została wyprodukowana w drugim kwartale roku w zakładzie w obwodzie moskiewskim. To wstępne wyniki wczorajszych oględzin. Co dalej?
6: Planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku. Jesteśmy we współpracy z innymi służbami państwowymi, ze Strażą Graniczną, z dowództwem wojsk powietrznych, które tą instytucję dysponują informacjami dotyczącymi toru tego lotu pocisku, a więc kierunku, z jakiego on nadleciał.
3: Mówił prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. I MGW wydało drugi alert pogodowy dla Torunia. Ten pierwszy dotyczył upału i temperatur przekraczających 30 stopni Celsjusza. Będzie on ważny dzisiaj do 20. Ten najnowszy jest związany z burzami, które mogą przejść przez region. Miejscami mogą towarzyszyć im silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie do 100 km na godzinę. Pogodowe ostrzeżenie będzie ważne w naszym mieście od 23 do 5 rano w sobotę.
2: Uf, jak gorąco, już 30 stopni i nic nie dała nawet krótkotrwała ulewa sprzed kilku godzin. Coraz goręcej, a ja bardzo orzeźwiająco witam was w popołudniowym programie Radia Gra. Mariusz Składanowski, dzień dobry. Sean Baker, Marisa i Robin Gibb na dobry początek.

0: Tiesto i Bright Sparks On My Way w Radio Gra. Za nami kolejna jazzowa uczta w ramach Metropolis Jazz Festival John Daversa Quartet. Kto był? A w tym programie do godziny 18, tak, oczywiście będzie o kolejnej fali upałów. Podpowiemy wam, jak to przeżyć, ale zapowiemy także bardzo żużlowy weekend. Dzisiaj w Łodzi startują emocje związane z Grand Prix zarówno juniorów, jak i seniorów. Za to w niedzielę nasze anioły po dłuższej przerwie czeka ligowy wyjazd do Zielonej Góry. Przypomnijmy także o przypadającej jutro 82. rocznicy powstania warszawskiego i uwaga, na dokładnie miesiąc przed Copernicus Airshow rozdamy wam pierwsze zaproszenia. Słuchajcie więc nas uważnie. A po przerwie Damiano Dawid oraz Bon Jovi It's My Life.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrody jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox, tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie.
17: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Gra.

0: Bon Jovi, It's My Life, Radio Gra. Upalny początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Jak upały, to mamy na to receptę. W naszym studiu Marcin Wiśniewski.
1: Skoro piękne lato wróciło do Torunia, to zapraszamy Was na Toruń Summertime na basenach letnich, tym razem na bydgoskim Przedmieściu. Słuchajcie, od 14:00 darmowe wejście dla dzieci i młodzieży, a na miejscu konkursy pływackie, wyścigi w flamingach, w pontonach, no i specjalna zorbingowa kula, w której będzie można pochodzić po wodzie. Ale największą atrakcją będzie darmowe nurkowanie z akwalunkiem i instruktorami z Family Diving, którzy zabiorą Was pod wodę, a pod wodą będziecie mogli znaleźć między innymi specjalną rafę koralową. Konkursy, zabawa, dużo tanecznych animacji, turniej water polo, no i mnóstwo nagród, które mamy dla Was już od godziny 14:00. Baseny letnie, bydgoskie Przedmieście, zapraszamy. My też tam będziemy z naszymi nagrodami od Radia Gra.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
11: masz. Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
18: I MGW wydało drugi alert pogodowy dla Torunia. Ten pierwszy dotyczył upału i temperatur przekraczających 30 stopni Celsjusza. Będzie on ważny dzisiaj do 20. Ten najnowszy jest związany z burzami, które mogą przejść przez region. Miejscami mogą towarzyszyć im silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie do 100 km na godzinę. Pogodowe ostrzeżenie będzie ważne w naszym mieście od 23 do 5 rano w sobotę.
19: Jest Radio Gra.

0: Oskar Cyms, co noc, może nie w nocy, ale już wieczorem warto dziś po raz kolejny odwiedzić Zamek Dybowski w ramach festiwalu po polsku. Dziś widowisko muzyczno-historyczne, które rozpocznie się o 20:00. Ochotnik do Auschwitz to opowieść o Witoldzie Pileckim. Będzie to mieć charakter koncertu widowiska, na którym pojawi się doskonała toruńska wokalistka Klaudia Marzec oraz zespół instrumentalny pod kierownictwem Daniela Bradelli. Gorąco polecamy, zresztą o innych wydarzeniach tego weekendu już niebawem w serwisie Lato w Mieście. A u nas już teraz Sugar Babes, Push the Button.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: mama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Po reklamie.
15: 14 na zegarach. Piątek, 31 dzień lipca. Czas na kolejny raport Radia Gra.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na półmetku wakacji zaczynamy od edukacyjnego tematu. Jak informuje Urząd Miasta, dobiegają końca prace remontowe w dwóch toruńskich żłobkach miejskich. Inwestycją przyjrzała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: W żłobku miejskim numer 3 zakończono kompleksowy remont dwóch oddziałów dziecięcych, bawialni i sypialni. Wymieniono podłogi i drzwi wewnętrzne, odnowiono ściany i sufity, zmodernizowano instalację elektryczną. Obecnie trwa sprzątanie. W żłobku miejskim numer 1 prace obejmują remont tarasu zewnętrznego oraz sali pod tarasem. Tutaj też remont powoli dobiega końca. Jego koszt to 170 tysięcy złotych.
18: Dzieje się na drogach.
16: W dzisiejszych raportach zaglądamy na Olsztyńską w Toruniu, gdzie trwają prace drogowe. Wykonawca prowadzi m.in. roboty przy gazociągu. Na miejscu pojawiliśmy się z naszym mikrofonem.
19: Czasami też się pojawiają takie sygnały, że nie widać tutaj, żeby się coś działo, jeżeli chodzi o te kwestie drogowe, ale rozumiem, że te prace, które wykonujecie, te wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, to wszystko też jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o przyszłą inwestycję.
20: Na razie nie widać dużej ilości podwykonawców, ale cały czas pracujemy nad tym, żeby dopinać poszczególne elementy infrastruktury. No niestety część robót trzeba wykonać pod ziemią, żeby można było wykonać te kolejne etapy, czyli powiedzmy roboty drogowe oraz roboty fundamentowe.
16: Mówił Łukasz Dab, kierownik robót.
18: To są wiadomości
0: gości Radia Gra.
16: Pijmy wodę, nie procenty. Policja apeluje do wszystkich, którzy wybierają się na kąpieliska, by nie pili alkoholu.
20: Bardzo często osoby, które troszkę tego alkoholu za dużo wypiją, przeceniają swoje zdolności pływackie, mogą z takiego pełnego słońca wchodzić do wody, czy też skakać do tej wody. No i tutaj tak naprawdę już bardzo niewiele potrzeba do tragedii. Mówimy tutaj przede wszystkim o jakichś skurczach, jakichś przegrzaniach.
16: Podkreślał policjant Przemysław Kędzior.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
16: Przed nami weekend z dość dynamiczną pogodą. Jeszcze dzisiaj termometry pokażą w Toruniu nawet 33 stopnie. O godzinie 23 zacznie obowiązywać alert meteo dotyczący burz i opadów deszczu. Sobota też ma być raczej deszczowa, niedziela już niekoniecznie. Jutro termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia tak 28 stopni, pojutrze 25.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
15: W Toruniu sporo się dzieje, ale pewnie wielu z naszych słuchaczy także wybiera się, może już jest w drodze na Poland Rock Festival. Najpiękniejszy festiwal świata wystartował dziś dzień drugi i pewnie jeszcze większe tłumy. Pamiętajcie, żeby zabezpieczyć się przed słońcem, a porady związane właśnie z tym zachowaniem przy wysokich temperaturach jeszcze w tej godzinie w Radiu Gra. A już teraz Shakira.

0: Antik, opa, opa w Radio Gra. Prawdziwy tropikalny początek weekendu, a my na antenie Radia Gra podpowiadamy i przypominamy, że nie można tego lekceważyć. Bardzo łatwo w takich warunkach o oparzenie słoneczne, a nawet o udar cieplny. Jak go rozpoznać? Zdradza nam doktor nauk medycznych Janusz Mielcarek.
1: To są bóle głowy, to są nudności, czasami wymioty, zasłabnięcia. To są te najczęstsze rzeczy, które widzimy i też często, jeśli nie ustępują po krótkim okresie, zwykle są powodem skierowania tych osób do szpitala. Najczęściej przebywają one krótko na izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie uzupełniamy płynę i zwykle taka pomoc wystarczy. Troszkę inaczej wygląda to u osób, które obciążone są licznymi chorobami sercowo-naczyniowymi. Czasami wtedy konieczna jest również hospitalizacja.

0: Lato w mieście.
1: Jeszcze do 17 na basenach letnich na bydgoskim przedmieściu trwa niezwykła akcja Toruń Summer Time, a tu DJ, radia gra, konkursy, siatkówka i mnóstwo po prostu dobrej zabawy i orzeźwienia, czego nam dziś naprawdę bardzo potrzeba. Poważnie za to będzie wieczorem na Zamku Dybowskim o 20:00 widowisko muzyczno-historyczne Ochotnik do Auschwitz, opowieść o Witoldzie Pileckim. Jutro o 20:00 koncert, widowisko piosenek niezakazanych z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na Błoniach Nadwiślańskich jutro także prawdziwe święto koszykówki. 10:00 już odsłona wielkiej koszykarskiej fety. Od 15:00 Wiśnia Basket Meeting, natomiast od 18:00 do 24:00 3x3 Quest. W takiej oprawie, o takiej porze koszykówki jeszcze nie oglądaliście. Gdyby namieszała pogoda, to impreza odbędzie się w hali bocznej Areny Toruń.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Charming Horses Killing Me Softly with His Song. Hity pełne słońca w Radiu Gra z gorącymi pozdrowieniami nomen omen dla tych, którzy teraz szukają ochłody chociażby na basenach letnich w Toruniu czy nad pobliskimi jeziorami. Bawcie się dobrze, wypoczywajcie, a my wam do tego fajnie zagramy po przerwie m.in. Kim White i Roxy.
1: Reklama.
2: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę.

0: 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
11: masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: A przed nami weekend z dość dynamiczną pogodą. Jeszcze dzisiaj termometry pokażą w Toruniu nawet 33 stopnie. O godzinie 23 zacznie obowiązywać alert meteo dotyczący burz i opadów deszczu. Sobota też ma być raczej deszczowa, niedziela już niekoniecznie. Jutro termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia tak 28 stopni, pojutrze 25.
14: To jest Radio Gra.

0: Roxy Błękit, no i żar z nieba, to co w pogodzie się dzieje. Pamiętajcie, żeby dbać nie tylko o siebie, ale także o zwierzaki. A propos, wakacje to doskonały czas, aby odwiedzić ogród zoobotaniczny w Toruniu, bo tu mnóstwo zajęć i atrakcji.
1: Również dla zwiedzających przygotowaliśmy pokazowe karmienia zwierząt, które odbywają się co niedzielę o godzinie 12. I tutaj zapraszamy właśnie miłośników poszczególnych gatunków. Informacje o tym, jakie zwierzę w niedzielę będzie tym gatunkiem pokazowym, informujemy na naszym Facebooku. Na pewno faworytem wszystkich zwiedzających są nasze pantki rude, które są już widoczne u samego wejścia.
0: Zapraszała Anita Biskup-Bednarczyk. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile takie karmienie może przynieść szczęścia. A o szczęściu śpiewa już teraz Britney Spears, Born to Make You Happy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
1: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
0: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
1: Przykłady?
0: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
1: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
0: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
1: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest 15. Reporterki i reporterzy Radia Gra mają już dla nas najświeższy raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Rozpoczyna się kolejny wakacyjny weekend. Do kierowców apelujemy o ostrożność i ściągnięcie nogi z gazu. Ku przestrodze zaglądamy w policyjne statystyki. Mundurowi, by działać na wyobraźnię kierowców, codziennie aktualizują mapę śmiertelnych wypadków drogowych. W czasie tego lata na polskich ulicach zginęło już 145 osób. W województwie kujawsko-pomorskim doszło do 9 zdarzeń, w których zginęło 10 osób. Wczoraj kolejna tragedia miała miejsce na drodze krajowej numer 10 między Toruniem a Bydgoszczą. Tam czołowo zderzyły się osobówka i ciężarówka. Zginęła jedna osoba.
0: To są wiadomości Radia Gra.
3: Przenosimy się na Olsztyńską. Tam ruszyła długo wyczekiwana rozbudowa wylotówki z miasta. Z kierownikiem robót Łukaszem Dabem rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Tutaj kierowcy, którzy jeżdżą ulicą Olsztyńską, w ciągu ostatnich kilku dni, kilkunastu, mogli spotkać takie punktowe wyłączenia ulicy. No i to się wiązało oczywiście z takimi małymi wahadłami. Czy takie punkty też będą w kolejnych miesiącach, tygodniach?
5: Tak. Obecnie realizujemy przejście połówkowe przez jezdnię z ręcznym sterowaniem ruchem w okolicach przejazdu kolejowego. W przyszłym tygodniu będziemy realizować kolejne elementy przy ulicy Gawędy, a następnie przeniesiemy się w okolice ulicy Wapiennej.
3: Przypomnijmy, że od najbliższego poniedziałku w tej okolicy na 2-3 dni zostanie zamknięty wylot z ulicy Suwalskiej. Szczegółów szukajcie na Gra FM.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Po każdym odwołanym alarmie będą przychodziły alerty RCB, ogłosił dzisiaj szef MSWiA Marcin Kierwiński. To jedna ze zmian, która ma zostać wprowadzona w systemie ostrzegania. Ponadto wszystkie systemy w Polsce będą niejako zintegrowane. Szef MSWiA zapowiada także uruchomienie systemu, który będzie powiadamiał o zagrożeniu jeszcze szybciej.
6: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze.
3: Marcin Kierwiński przyznał też, że nie wszystko ostatnio zadziałało idealnie.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: Zapraszam na raport sportowy, a w nim żużel. Przed nami emocjonujące starcie 12 rundy PGE Ekstraligi, w którym Stelmet Falubas Zielona Góra podejmie na własnym torze Press Grupę Deweloperską Toruń. Mecz w niedzielę o 17:00. Poznaliśmy oficjalne wizowane składy obu zespołów na to starcie. Gospodarze przystąpią do meczu z mocnym zestawieniem seniorskim, w którym liderem ma być Leon Madsen. Wspierać go będą Lebiediew, Kubera oraz Pawlicki. W składzie także młody Kairns, a formację młodzieżową utworzą Churysz i Ratajczak. Goście z Torunia przyjadą do Zielonej Góry w klasycznym zestawieniu. Wychowanek Falubazu Patryk Dudek otworzy skład z numerem 1. Tuż za nim pojawią się Robert Lambert, Norik Blydorn, druga linia i wykończenie formacji seniorów to Mikkel Mikkelsen oraz lider zestawienia Emil Sajfudinow. Parę juniorską Torunian utworzą Antoni Kawczyński oraz Mikołaj Duchiński. W drugim niedzielnym meczu Ekstraligi o 19:30 Unia Leszno podejmie GKM Grudziądz.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
3: IMGW wydało ostrzeżenie meteo dotyczące burz. Będzie ono ważne dzisiaj od godziny 23:00. Do tego czasu raczej nie powinno już w Toruniu padać. Dzisiaj ostatni upalny dzień w tym tygodniu. Temperaturowe maksimum to 33 stopnie. Jutro będzie 28 stopni, w niedzielę 25. W przyszłym tygodniu upały mogą jednak wrócić do regionu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
2: A No tak, wraca ekstraligowa, żużlowa gorączka. Wy jaki wynik typujecie w starciu Falobazu z toruńskimi aniołami? U nas już teraz muzycznie Michael Jackson, Billie Jean. Czy może być większa popowa klasyka niż to?

0: Hity pełne słońca w Radio Grad. Tina Turner, What You Get Is What You See. Nie wiem, kiedy ostatnio odwiedzaliście Młyn Kultury, tu gdzie znajduje się Radio Gra, bo ciekawie jest już od samego parteru. W galerii i ośrodku plastycznej twórczości dziecka można oglądać wyjątkową wystawę Podmorskie Opowieści.
1: Prezentujemy wystawę w Fili Galerii w Młynie Kultury. Tym razem zaczynamy od parteru budynku. Prace pochodzą z naszego archiwum. Dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie. Taka wystawa do inspiracji, do tego, żeby na chwileczkę się tutaj w tym budynku zatrzymać. Przede wszystkim przyciągnie oglądających intensywny kolor.
0: Wierzcie mi, naprawdę jest na co popatrzeć. A mówiła artystka plastyk Katarzyna Skrobała. A w Radiu Gra już za chwilę też kolorowo Wiktor Dyduła z Kasią Sienkiewicz, a później Mother Talking, You're My Heart, You're My Soul.
2: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Po reklamie.
9: To jest Radio.

0: Oddział zamknięty, party, aż mi się przypominają młodzieńcze czasy i płyta winylowa z tym charakterystycznym znakiem. A niezwykłe party trwa jeszcze do 17 na basenach letnich bydgoskiego przedmieścia. Tu i konkursy z nagrodami, i muzyka DJ-ów naszej stacji, konkursy pływackie, limbo challenge, nawet nurkowanie z akwalungiem. Tego nie możecie przegapić. Przypomnę, że do 17 dzieci i młodzież mają wstęp bezpłatny. A po przerwie w radiu gra Ace of Base i chociażby Depeche Mode.
1: Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Po reklamie.
17: IMGW wydało ostrzeżenie meteo dotyczące burz. Będzie ono ważne dzisiaj od godziny 23. Do tego czasu raczej nie powinno już w Toruniu padać. Dzisiaj ostatni upalny dzień w tym tygodniu. Temperaturowe maksimum to 33 stopnie. Jutro będzie 28 stopni, w niedzielę 25. W przyszłym tygodniu upały mogą jednak wrócić do regionu.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź za

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
9: Po reklamie.
10: Jest 16. piątek, ostatni dzień lipca. Przed nami najświeższy raport Radia Gra.
11: Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Rosji, poinformował o tym premier Donald Tusk. Ma to związek z rosyjską rakietą, która wczoraj rano spadła w Ternawie, Kolonii, na Lubelszczyźnie. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 został przechwycony przed południem przez parę dyżurną naszych F-16 40 km na północ od Kołobrzegu, poinformował wicepremier szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Policjant został ranny po pościgu na Śląsku. Kierowca BMW, który przekroczył dozwoloną prędkość, zignorował sygnały mundurowych i zaczął uciekać drogą krajową 94 z Dąbrowy Górniczej w kierunku Czeladzi. Łączymy się z reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, co wiadomo o przebiegu tego pościgu?
12: Sytuacja była bardzo groźna. Kierowca zaczął wyprzedzać auta, a podczas jednego z takich manewrów zahaczył o ciężarówkę. Próbował też wjechać w policjanta oraz uszkodził nieoznakowany radiowóz. Funkcjonariusze zdecydowali się więc doprowadzić do celowej kolizji z uciekinierem i dopiero to przyniosło oczekiwany rezultat, powiedział mi młodszy aspirant Sebastian Chojnacki z katowickiej policji.
13: W wyniku zdecydowanych działań policjantów 31-latek został zatrzymany na terenie Czeladzi. W chwili obecnej prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury.
12: Jeden z policjantów został ranny, więc 31-latek musi spodziewać się poważnych konsekwencji prawnych.
11: 35,1 stopnia w Kozienicach. Mazowieckie miasto jest najcieplejszym teraz miejscem w kraju. Upał odczuwalny niemal w całej Polsce, z wyjątkiem północno-zachodniej części. Podobnie ma być jutro, a w Zakopanem na termometrach ma się pojawić nawet 30 stopni, na Kasprowym Wierchu 24. Jak na góry, to bardzo wysoka temperatura.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
16: +33 stopnie Celsjusza to temperaturowe maksimum na dzisiaj. To będzie najcieplejszy moment tego tygodnia. Jutro i pojutrze słupki rtęci nie dotrą już do 30 kreski. Dzisiaj o godzinie 23 zacznie też obowiązywać alert meteo dotyczący burz i opadów deszczu. Sobota również może być deszczowa, przed nami ciepły, ale raczej pochmurny weekend.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
10: Piątek, ostatni dzień lipca, jutro pierwszy, ale pewnie u niektórych na koncie wypłata dotarła już dzisiaj. Nareszcie, powie wielu. Nareszcie to także tytuł piosenki, która już za chwilę na naszej antenie. Męskie granie orkiestra, a później klasyka od Police, Every Breath You Take.

0: Zubega Mambo Number 5. Ostatni dzień lipca, już tylko miesiąc do kolejnego roku szkolnego, ale spokojnie wrzesień, przynajmniej jego pierwszy weekend, będzie pełen takich atrakcji, że osłodzi nam to powrót do pracy i do szkoły. Przypomnijmy, 4 i 5 września kolejna odsłona festiwalu Nada. W piątek pojawią się Kacperczyk, Myslowic, Kasia Linz, Waluś Kraksa, Kryzys, Daniel Godson i Jan Jakub Bryndal oraz Nene Heroin. Kto pojawi się w sobotę, to przypomnę wam jeszcze w tej godzinie. A w Radio Gra wcześniej pojawią się chociażby Dennis Lloyd i Joe Cocker.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: motor.pl. Hej, tu Paweł Urlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: perfection.
1: Shakira i Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Po długiej przerwie wracają rozgrywki PGE Ekstraligi. Nas najbardziej interesuje niedzielne starcie toruńskich aniołów z falubazem Zielona Góra. Znamy awizowane składy i tak, gospodarze: Madsen, Lebiediew, Kubera, Cairns, Pawlicki, Churysz i Ratajczak. To, co dla nas także istotne, oczywiście już bez Grzegorza Walaska w roli menadżera. A Press Grupa Deweloperska Toruń w składzie, no tu doskonale znanym: Patryk Dudek, Robert Lambert, Norik Bledern, Mikael Mikkelsen, Emil Sajfudinow, Antoni Kawczyński i Mikołaj Duchiński. Oby nasi zarówno dziś wieczorem, jak i jutro w Łodzi szczęśliwie wygrywali biegi, abyśmy jutro mogli cieszyć się z kolejnego zwycięstwa. Za to trzymamy kciuki.

0: minuty pełna słońca w Radio Gra i zaryczała nam Katy Perry swym Roar. A kto zaryczy, zaśpiewa i porwie publiczność na Nada Festival. Przypomnę, 4-5 września, mówiłem o piątku, teraz program na sobotę. W Toruniu wystąpią Koma, Igo, Kasia Sienkiewicz, Liwka, Krala Dust, Łajka, Sklejam Słowa, to taki projekt muzyczny oraz doskonała formacja Omasta. Nie mogę się doczekać. A za chwilę w Radio Gra klasyka i świeżynki. Będą i Billy Joel, i Marshmello.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Tor Impact, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpact.pl.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
12: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Po reklamie.
17: 33 stopnie Celsjusza to temperaturowe maksimum na dzisiaj. To będzie najcieplejszy moment tego tygodnia. Jutro i pojutrze słupki rtęci nie dotrą już do 30 kreski. Dzisiaj o godzinie 23 zacznie też obowiązywać alert meteo dotyczący burz i opadów deszczu. Sobota również może być deszczowa. Przed nami ciepły, ale raczej pochmurny weekend.

0: Marshmallow i Ellie Goulding w Radiu gra Save My Love. Pogoda na dziś, jutro lekko niepewna, ale miejmy nadzieję, że pozwoli rozegrać i przeżyć kolejne wyjątkowe sportowe święto. Wielka koszykarska feta na Błoniach Nadwiślańskich ma wystartować już jutro o 15, a zainaugurują kolejna odsłona Wiśnia Basket Meeting. Co to jest? O tym legenda Twardych Pierników, Łukasz Wiśniewski.
1: Wiśnia Basket Meeting to jest

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udon.

0: tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.

0: Teraz przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Piątek, 31 lipca, jest 17, czas więc na kolejny raport Radia Gra.
4: Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Nie ma jednak zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka, o co wnioskowała Prokuratura Europejska. A chodzi o śledztwo dotyczące przyjmowania przez parlamentarzystę łapówek w zamian za pomoc w uzyskiwaniu dotacji unijnych. Na linii Jakub Rybski. Jakubie, jakie opinie na gorąco słychać właśnie w Sejmie?
5: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost, brak zgody na zatrzymanie i areszt to skandaliczna decyzja.
6: Został ochroniony przez swoich kolesi, przez pana premiera Donalda Tuska, przez całą tą nieudaczną koalicję.
5: Mówił poseł PiSu Michał Wójcik, a to z kolei głos koalicji rządzącej.
7: W naszej ocenie sankcja polegająca na aresztowaniu jest za daleko idąca.
5: Tak mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Politycy Koalicji Obywatelskiej uważają z kolei, że nie ma powodów, by sądzić, że Wojciech Król będzie uciekał przed wymiarem sprawiedliwości.
4: Kolejne czystki w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Rząd za pośrednictwem Rady Nadzorczej zdecydował o odwołaniu prezesa i wiceprezesa CPK. Na linii Krzysztof Berenda.
8: Witam
4: Krzysztofie.
8: Podobnie.
4: Dlaczego Filip Czernicki i Dariusz Kuś stracili pracę?
8: No, dlatego, że trwa czyszczenie CPK z ekipy, która do tej pory tym projektem kierowała. Półtora miesiąca temu odwołany został dotychczasowy pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, czyli poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek. Powodem był, mówiąc wprost, brak sukcesów i sprawczości. Maciej Lasek został zastąpiony wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem. No i teraz Malepszak, jako polityczny nadzorca CPK, zmienia biznesowe władze spółki CPK. Prezes Filip Czernicki i Dariusz Kuś kompletnie nie dogadywali się z rządem i z nowym pełnomocnikiem w sprawie zarówno budowy superlotniska między Łodzią a Warszawą, ale także w sprawie budowy sieci szybkich pociągów, które do tego lotniska miały docierać z całego kraju. Doszło do tego, że ludzie ze spółki głośno krytykowali rząd w rozmowach z mediami i z ekspertami. Stąd dymisję. A CPK, nazywanego czasem portem Polska, jak nie było, cały czas tak nie ma.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: IMGW prognozuje burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 40 mm i porywy wiatru lokalnie do 100 km na godzinę. Jak informują synoptycy, burze przemieszczać mają się z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim. To ostrzeżenie dla Torunia i powiatu będzie ważne dzisiaj od 23 do sobotniego poranka do godziny 5.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Już po 17:00 można odtrąbić początek kolejnego weekendu, taki wyjątkowy, bo na styku lipca i sierpnia, tak jest, do końca wakacji już tylko miesiąc. Na szczęście jeszcze mnóstwo atrakcji, nie tylko w Toruniu, o czym opowiemy wam jeszcze w tej godzinie, zapowiadając chociażby wielką koszykarską fetę, ale będzie także coś dla fanów Speedwaya. A muzycznie już teraz Hathaway.

Dua Lipa, Be The One w Radio Gra. Coraz więcej wskazuje na to, że tym numerem 1 na pozycji U24 w przyszłym sezonie w Toruńskich Aniołach będzie nie Norik Bledern, ale Matias Polesztet. Ptaszki ćwierkają, że toruński klub dogadał się z zawodnikiem Stali Gorzów, a Stal zmieniła koncepcję i zamiast Norwega postawi na Polaków Pawła Przedpełskiego, naszego toruńskiego wychowanka, i Przemysława Pawlickiego, który przejdzie z Falubasu Zielona Góra. Oczywiście nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu, ale te rozmowy toczyły się już od dłuższego czasu, a my z tym większą uwagą będziemy śledzić niedzielny pojedynek Falubasu Zielona Góra z press-grupą deweloperską Toruń. Będzie mnóstwo podtekstów i właśnie także pewnie chęci pokazania, kto na co zasłużył. Radio Gra po przerwie, m.in. Krzysztof Krawczyk oraz Secret Service.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwings. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwings. Zadzwoń 570 035 770.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra. Yeah!

0: Offenbach, Kaci.
1: W radio gra to hit Pełne Słońca. Uwaga, fani zespołu Kult, grupa opublikowała oświadczenie, w którym informuje, że ograniczy swoją działalność koncertową. A w tym oświadczeniu czytamy: czas uczy pokory, coraz wyraźniej widzimy, że organizmu nie da się oszukać. Brak czasu na regenerację ma swoją cenę. W związku z tym Kazik Staszewski, zespół Kult, ogranicza ilość koncertów na tegorocznej jesiennej trasie pomarańczowej. Ta zawierać będzie 11 koncertów i uwaga, nie będzie żadnych dodatkowych występów. Sprawdziłem listę miast i smuteczek. Nie ma na niej Torunia. Jesień bez Kultu w Grodzie Kopernika to się w głowie nie mieści. Najbliżej będzie nam 3 października do Gdyni i 30 października do Łodzi. Kiedyś Kult przyjeżdżał do nas, teraz my będziemy jeździć na Kult.
2: Reklama. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
5: taniej masz. Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
6: Po reklamie.
7: IMGW prognozuje burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 40 mm i porywy wiatru lokalnie do 100 km na godzinę. Jak informują synoptycy, burze przemieszczać mają się z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim. To ostrzeżenie dla Torunia i powiatu będzie ważne dzisiaj od 23 do sobotniego poranka do godziny 5.
3: To jest Radio Gra.

0: Loft, Majorka w Radio Gra. Rzeczywiście w Toruniu dziś tropiki jak na Majorce, choć noc i poranek mogą być gwałtowne. Miejmy nadzieję, że jutro pogoda nie przeszkodzi w organizacji jubileuszowej edycji wielkiej koszykarskiej fety, która ma zakończyć się w sposób naprawdę efektowny.
1: Rozpoczynamy o godzinie 18 i chcemy zakończyć turniej w granicach godziny 24, czyli zagramy przy sztucznym oświetleniu. Zapewniamy tutaj dodatkowe oświetlenie halogenowe, maszty, więc troszeczkę trochę innej streetwearowej rozgrywki się nam szykuje.
0: Zapraszam Michał Sula, dyrektor Twardych Pierników, a ja już dziękuję i zapraszam na nasze jutrzejsze spotkanie i to już od samego rana, od 7. Do usłyszenia, a za chwilę kolejny raport w Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
6: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
9: To Rimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
10: Po reklamie.
11: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy aktualne wiadomości.

0: Kiedy spadła i eksplodowała rakieta wczoraj nad ranem, mieszkańcy Lublina usłyszeli syreny. Brakowało informacji, mówili.
1: Spowodowało to panikę tylko wśród moich znajomych, przyjaciół. Wszyscy dzwoniliśmy do siebie, czy naprawdę coś się dzieje, czy nie. Żadnych informacji na tych rządowych i lokalnych informacjach. No jest sytuacja napięta. My na wschodzie boimy się może bardziej jak za Wisłą w zachodniej tej Polsce. Także liczylibyśmy na więcej informacji.
2: Ja mieszkam w takim miejscu, że blisko tej syreny, tylko że ja tego nie słyszałem, ponieważ mam mocny sen.
3: Ale była?
2: Było słychać, bo sąsiedzi tam się pytali, o co chodzi, nie? Także ja wiedziałem z internetu tak naprawdę.
0: Te głosy w Lublinie zebrał Paweł Konieczny. Spór największych federacji piłkarskich, tej światowej i europejskiej. FIFA chce częściowo skomercjalizować organizację Mistrzostw Świata. Absolutnie nie zgadza się na to UEFA, która zagroziła bojkotem mundialu przez wszystkie europejskie reprezentacje, w tym Polskę. Czarku, co proponuje FIFA?
4: Sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom i powstanie FIFA Forward Enterprise, która to spółka miałaby się zajmować marketingiem m.in. mundiali. W zamian FIFA obiecuje krajowym federacjom wzrost zysków, a pamiętajmy, że w FIFA głos Hiszpanii czy Argentyny znaczy tyle samo co afrykańskich i azjatyckich kopciuszków.
5: Tam jest wiele małych federacji, dla których jakaś tam kwota, nie robiąc żadnego wrażenia na federacjach europejskich, typu 100 czy 200 tysięcy, czy nawet pół miliona dolarów, no tam to jest roczny budżet.
4: Komentuje były prezes PZPN Michał Listkiewicz i zwraca uwagę na to, że jeśli FIFA, UEFA i inne federacje się nie dogadają, ucierpi impreza w Polsce. We wrześniu odbędzie się u nas Mundial Kobiet do lat 20 i trudno go sobie wyobrazić bez naszej reprezentacji i innych z Europy.
0: Szef FIFA w oświadczeniu zapowiedział, że zmiany nie zostaną wprowadzone, jeśli większość federacji będzie przeciwko. Na razie oprócz Europy zaprotestowała Ameryka Północna.
6: Przed nami dość niespokojny weekend, jeżeli chodzi o pogodę. W nocy z piątku na sobotę niewykluczone są burze, jutro możliwe są przelotne opady deszczu. Na niebie będzie więcej chmur niż słońca. Upały trochę nam odpuszczą, ale spodziewajmy się, że termometry pokażą jutro 28 stopni. W niedzielę maksymalnie 24-25.
7: Hej, cześć, witajcie, zamykamy miesiąc i otwieramy weekend. Przemek Grybowski, witam was piątkowo w Radiu Gra. Świetne hity na wakacjach, będą klasyki, będą nowości. Za chwilę niezapomniany przebój grupy M People, słynne Move It Up, ale na starcie kolejna taneczna petarda tego lata. To David Guetta i Alok u nas. Ich nowość Run, Run, River.

pamiętacie, jak Justin Timberlake szalał kiedyś, kiedy był trochę, no trochę młodszy, te imprezy w Las Vegas. Jedna z nich zakończyła się no tym takim papierowym małżeństwem z Britney Spears. Później musieli to odkręcać, ale była z nich kiedyś zakochana para, Jacek i Barbara. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę nasza bryska na wakacjach. Wrócimy też do muzyki zespołu Criss Cross, ale to będzie Criss Cross Amsterdam, jakby co.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?

Chemistry of Velvet, to jest Radio Gra. Weekendowo wakacyjnie mam dla was nowość od Criss Cross, ale to nie ta ekipa Criss Cross hip-hopowa z lat 90. To ta dwójka chłopaków, która wiecie, no wszystko tyłem do przodu ubierała. To Criss Cross, ale z Amsterdamu, czyli ekipa Criss Cross Amsterdam i jeszcze Willy William. Słychać tą imprezę, zróbcie głośniej przy piątku. Nasza nowość w Radio Gra. My Oh My.

0: świetnego weekendowego, wakacyjnego ogniska. DJ Goja i Jason Derulo, mi Chico, a ja tak na ognisko polecam już nie tylko muzykę, kiełbaski, ale także jak już wygaśnie, no to ziemniaczki wrzucamy później do żaru. No przynajmniej ja raz w sezonie to trzeba sobie spróbować takie ziemniaczki. Jeszcze polecam na wierzch trochę masełka i oczywiście trzeba to wszystko posolić. Zostańcie z Radiem Gra.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: Cii, to nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
2: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
1: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
2: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
1: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
2: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Przed nami dość niespokojny weekend, jeżeli chodzi o pogodę. W nocy z piątku na sobotę niewykluczone są burze. Jutro możliwe są przelotne opady deszczu. Na niebie będzie więcej chmur niż słońca. Upały trochę nam odpuszczą, ale spodziewajmy się, że termometry pokażą jutro 28 stopni. W niedzielę maksymalnie 24-25.
9: Raz, dwa, trzy! Majsiki!
10: To jest Radio Gra.

0: Ole. DJ Bobo kiedyś się też nie chciał być gorszy i również zrobił numer przy okazji pewnego mundialu. Może kiedyś my się doczekamy takiej imprezy w Polsce, albo przynajmniej doczekamy się w końcu biało-czerwonych kiedyś w tym turnieju. No to za chwilę przypomnimy sobie, jak to było w tym roku, całkiem niedawno. Na mundialu czeka Shakira.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup 2 dowolne farby, a 3 najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
12: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
11: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.

szampan otwiera się z okazji końcówki miesiąca. Jesteśmy w połowie wakacji, zamykamy lipiec. Kto czeka na przelewy? Ja też. No już jutro będzie lepiej. Przemek Grybowski, witajcie piątkowo, weekendowo w Radiu Gra. No skoro to ten czas, na który czekamy przez cały tydzień, no to teraz bardzo imprezowa mandaryna. Znacie ten refren? Every night, coś tam, coś tam. Spróbujcie tak jak ona.

piąteczek na piąteczek i na wakacje Friday od ekipy Riton z Nightcrawlers. A ja mam wakacyjne wiadomości z Chorwacji. Wiecie, że są tam takie plaże, na których można wypożyczyć przezroczyste kajaki i obserwować dno podczas pływania. Coś pięknego. No, czasami najlepszy widok jest tuż pod nami. A co przed nami? Czeka Lady Gaga. Wróci też Rick Astley w słynnym Together Forever With You. Czeka również Dr. Alban.

Słynny doktor dentysta, czyli doktor Alban i wakacyjne It's My Life. Za chwilę nowa wakacyjna świeżynka od Iny, która ma dla nas Morenito. To dla tych, którzy może słuchają, radia gra jeszcze o tej porze na rowerze. A wiecie, że w Austrii wiele górskich kolejek umożliwia bezpłatny przewóz rowerów latem. A przy okazji polecam podjechać pod taką solidną górkę, niekoniecznie w Alpach, na rowerze. Bez wspomagania, nie na elektrycznym. Forma na pewno się poprawi. Teraz obiecana Ina i jej słoneczne Morenito w Radiu Gra.

Magnetic to pauza ich wakacyjny hicior. Jeżeli kiedyś w wakacje wybierzecie się do Norwegii, to taka mała podpowiedź. Jest tam wiele punktów widokowych wyposażonych w darmowe lornetki. Można sobie podziwiać piękne widoki, no bo najlepsze warto zobaczyć z bliska. No to co ja widzę przez naszą lornetkę, co za chwilę zagra, zatrąbi zespół Kombi, czas na winylowe klasyki. Wrócimy do historii słynnego Black and White.

0: Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra. Twój normalny.

0: Jego największy hicior to Don't You Know, Pump It Up oczywiście, ale później przerobił kolejny kawałek You Spin Me Round, wersja Denzela. Jest piątek, jest wieczór, są wakacje, zamykamy miesiąc i tańczymy, bo za chwilę wieczorowo wakacyjnie w Radiu gra numer, do którego tańczy cała Europa, cały świat praktycznie. To Anata z Holandii i roztańczone słoneczne Talk To You.
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Po reklamie.

Animal to Alvaro Soler w ostatni wieczór tego lipca. No, zaczynają się także przecież żniwa, a jak mówiły nasze babcie, jeśli upały, psianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota. Poczekamy, sprawdzimy, czy się sprawdzi. Aż tak długich prognoz to jeszcze nie mamy, za to mogę wam powiedzieć, co będzie za chwilę. No, potańczymy przy piątku prawy do lewego, co ty na to kolego, czeka Kaja, teraz Bruno Mars.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

i tylko ty, Forever You and Me, If Only You. Kto pamięta, jak on miał na imię? To Danny. Teraz coś o lodach. Kto ma ochotę na lody na kolację? Tylko uwaga, bo przy wysokich temperaturach no to szybko można stracić te lody, to się wszystko roztapia. W Japonii wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Tam mają różne gadżety, różne automaty i w Japonii są takie automaty, które sprzedają lody schłodzone do takiej temperatury, dzięki której nie topią się nawet przez kilka minut. Dobre, dobre. Może warto u nas wprowadzić to też gdzieś przy plażach. Teraz Alok, numer, który też polecam na plażę, na wakacje, gdziekolwiek będziecie. Może w lesie w ten weekend, może w parku. Alok w radiu gra jego Dive Into Me.

0: mama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Lionel Richie to nie tylko wokalista, to także słynny producent. Potrafił zaśpiewać piękne ballady, ale także takie bardziej disco, taneczne klimaty tutaj w wielkim hicie Angel. No i on tak naprawdę stał za pomysłem i sukcesem słynnej piosenki We Are The World. Gwiazdy lat 80. spotkały się właśnie przy tym hicie. No i głównym reżyserem, jednym z kilku tak naprawdę, był Lionel Richie. Zresztą polecam wam dokument o tej piosence We Are The World, dostępny w jednym z serwisów streamingowych. Warto to zobaczyć, jeżeli kochacie muzykę. Teraz Gigi D'Agostino przy piątku. Wiadomo, jak weekend, jak wakacje, to Gigi i jego niezapomniane L'Amour Toujours.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
7: Studiujesz albo kończysz naukę?
8: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
7: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
8: To Eurotipy.
7: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
8: Zaliczyć kursy, praktyki?
7: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
8: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
7: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
8: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Po reklamie.

Calvin Harris to DJ, który często robił produkcje z koleżankami, z którymi często się spotykał, ale w tym przypadku złamał tę regułę. Nie, nie, nie, nic ich nie łączyło, tylko studio, tylko muzyka. Calvin Harris i Dua Lipa w One Kiss. Przemek Grybowski, witam was wakacyjnie po 21. Może ktoś z was już niedługo wybiera się na jakieś wesele? Może ktoś marzy o weselu? To fajne imprezy, można spotkać się z rodziną, z przyjaciółmi, potańczyć także do takich hitów. Tak to kiedyś było. Ryan Parry. Wieczorowo na wakacjach z radiem gra niezapomniane Dolce Vita.

piątkowe brzmienia na wakacjach z Radiem Gra, Michael Sombello i jego Maniac. A myśleliście o tym, żeby w wakacje kiedyś odwiedzić Szkocję? No ja jeszcze nie zrealizowałem tego marzenia, ale mam to na liście. Jakby co, to powinniśmy wszyscy wiedzieć, że w Szkocji, gdzie jest dużo zamków, są też takie, które organizują pikniki na swoich historycznych dziedzińcach. Wiadomo, historia smakuje lepiej na kocu, trzeba tylko wszystko odpowiednio wcześniej sprawdzić i zapisać się na taki piknik na zamku. Fajny pomysł. Wracamy do wakacyjnych hitów w Radiu Gra. Nie wiem, czy uwielbia pikniki, ale uwielbia muzykę taneczną. To Yearbox i jego nowość Babylon.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
10: masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

Taka sytuacja na wakacjach, wakacyjny SOS, wiadomość w butelce. Tutaj wersja Filter Funk, ale Sting, który przecież zaśpiewał to jako pierwszy, do dzisiaj zarabia na swoje wakacje, także z tego utworu. A jak wakacje, to klasyki. Za chwilę mistrz muzyki Dream Dance, rozmarzone dance'y robił Robert Miles. Przypomnę wam jego One and One, ale teraz na naszym gramofonie absolutny piątkowy, weekendowy, wakacyjny klasyk imprezowy, czyli Dedicole od Bonnie M. She's crazy like

0: Expert.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Mama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.